0: wielu współczesnych kaznodziei przedstawia wiarę chrześcijańską jako łatwą receptę na przyjemne życie. Bezbolesny sposób na uniknięcie piekła, czy też gwarancję zdrowia i dobrobytu. W rzeczywistości jednak Boże powołanie zawsze wiąże się z koniecznością poddania Bogu własnych planów i zawiera w sobie wezwanie do poświęcenia wygody w imię wyższych celów. Serdecznie witamy w audycji Pełnia Życia, w której wysłuchamy trzeciej, zarazem ostatniej części wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Co jeśli Bóg wybrał Cię, byś dokonał czegoś wielkiego? Czyta Zygmunt Karel.
1: Pewnego dnia. Jakiego dnia, zapytasz? Szczerze, zupełnie zwykłego, nie różniącego się niczym od tysiąca innych dni. Na niebie nie pojawił się namalowany przez anioła komunikat: uważaj, Mojżeszu, bo dziś zwróci się do ciebie Bóg. Uwaga na płonące krzewy, On będzie przemawiał. Nic podobnego. Słońce wzeszło nad horyzontem tak samo, jak wschodziło każdego dnia w ciągu dotychczasowych 80 lat życia Mojżesza. Mojżesz słyszy swoje imię i mówi: jestem. To wszystko, co chciał usłyszeć od niego Pan. Mojżesz wreszcie zrozumiał, kto się do niego zwrócił. Werset 6. Ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zakrył twarz, gdyż lękał się. Zgadniesz dlaczego? Ponieważ był zbiegiem, przestępcą, uciekającym przed wymiarem sprawiedliwości, ścigającym go za morderstwo. Potem doszło między nimi do niezwykle intrygującej wymiany zdań. Pan rzekł: przyjrzałem się niedoli mojego ludu w Egipcie, usłyszałem jego krzyk pod biczem nadzorców, znam więc ogrom jego cierpień. Zstąpiłem, by wyzwolić go spod władzy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi wspaniałej i przestronnej, do krainy płynącej mlekiem i miodem. Wyobrażam sobie, że w głowie Mojżesza pojawiły się myśli w rodzaju: wspaniale, do dzieła, działaj Boże, trzymam kciuki, wspaniały plan, naprawdę. Werset 10. Posyłam cię więc teraz do Faraona. Idź i wyprowadź z Egiptu Izraelitów, mój lud. Jeżeli przyjrzysz się bliżej 10. wersetowi, zobaczysz tam przerażenie, które wyhamowało Mojżesza. Nagle zorientował się, że Bóg wybrał do tego zadania właśnie jego. On chce, żebym ja to zrobił? Ja? Bez szans. Nie ma takiej możliwości. W wersecie 11 mówi: kimże ja jestem? Odrzekł Mojżesz Bogu, żebym miał stawać przed Faraonem albo wyprowadzać Izraelitów z Egiptu? Wiesz, co odpowiedział mu Pan? Będziesz miał mnie. Werset 14. Bóg odrzekł: jestem tym, kim jestem. Tak masz powiedzieć Izraelitom. Jestem, posyła mnie do was. Rozmawiałem z Ronem Allenem, który jest nauczycielem hebrajskiego w seminarium w Dallas, i usłyszałem od niego bardzo ciekawą rzecz, z której nie zdawałem sobie wcześniej sprawy. Powiedział mi, że wśród Hebrajczyków, zwłaszcza w czasach antycznych, jednym ze sposobów, by zakomunikować komuś, że będzie się o nim pamiętać, było oznajmienie mu: wypowiem twoje imię. Tak samo prosiło się, by samemu nie zostać zapomnianym. Czy to nie wspaniałe wyrażenie? Zamiast mówić: będę o tobie pamiętał, oznajmiali: wypowiem twoje imię. Bóg powiedział Mojżeszowi: wypowiedz moje imię. Powiedz moje imię. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że powołasz się na mnie, że powiesz, iż to ja cię przysyłam. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem i będę cię ciągle wspierał. Umocnię cię i będę pomagał i dam siłę, byś trwał. Będę cię wspierał mą prawą ręką, niosącą wyzwolenie. Tak mówią słowa wspaniałego hymnu zatytułowanego How Firm a Foundation. Będę tam z tobą. Powiedz im, że to ja cię przysłałem. Co ciekawe, Jezus odnosił się do tego wydarzenia w trakcie pewnej istotnej rozmowy. Ludziom, którzy starali się podważyć to, kim jest Chrystus, powiedział: zanim Abraham się urodził, ja jestem. Ale ich tym usadził. Jestem jest zawarte w tych słowach. Chcesz nam powiedzieć, że ty jesteś wiecznym Bogiem, że nim urodził się Abraham, ty jesteś? Pamiętam pewne spotkanie z grupą studentów na Uniwersytecie w Teksasie, członkami drużyny futbolowej. Byliśmy tam wspólnie z kolegą z ruchu Campus Crusade for Christ i mieliśmy przyjemność przemawiać do tych młodych ludzi. Odwiedziliśmy ich w bursie i tam też mieliśmy okazję z nimi rozmawiać. Wyobraź sobie salę wypełnioną graczami futbolowej drużyny uniwersyteckiej Longhorns, wszystkimi obrońcami i atakującymi. Omawiałem tam to samo zagadnienie, o którym mówimy dzisiaj. Powiedziałem: sami zobaczcie, spójrzcie na to zdanie. Zanim Abraham się urodził, ja jestem. Czy to nie wspaniałe? Zaczęli się na mnie gapić i nagle jeden gościu, który siedział gdzieś z tyłu, wstał i powiedział: E, Chuck, ale kto to jest ten cały Abraham? Wspaniałe, prawda? Żołądkowałem się już dobrą chwilę nad wyjaśnieniem kwestii związanych z jestem, a on nie wiedział nawet, kim był Abraham. Cóż, ty wiesz, i Żydzi też wiedzieli. Powiedz im: posłał mnie jestem. To z nim macie do czynienia, nie ze mną. To poza wszystkim, jak nic innego, napełni cię odwagą i pewnością siebie. Ja nie przemawiam do ciebie co niedzielę w swoim imieniu. Ja sam nie mam nic poza swoimi poglądami i nie są one w żaden sposób warte więcej od twoich opinii, ani opinii żadnego innego człowieka. Jednak kiedy czytam z tej księgi, kiedy ją przekazuję, to przemawia z niej jestem. Dokładnie tak, jak dzieje się to w tym momencie. Wysłał mnie jestem. Cóż, Mojżesz jeszcze nie przestał próbować się z tego wymigiwać. Zerknij na pierwszy werset 4 rozdziału. Jeżeli myślałeś, że na tym etapie będzie już przekonany, to jesteś w błędzie. Mamy tam dalszy ciąg wymówek. On miał już wtedy 80 lat. Pamiętasz, prawda? Nie da się tak łatwo wykorzenić starych przyzwyczajeń i zmienić poglądów. Nie pójdę tam. Poza wszystkim, nawet gdybym tam poszedł, to od razu wsadzą mnie do więzienia. Jestem przecież zbiegiem. I oto w pierwszym wersecie mamy taką sytuację. Mojżesz odparł: przecież mi nie uwierzą i nie usłuchają mnie. Powiedzą raczej: Pan wcale ci się nie ukazał. Zwróć uwagę na dwa okropne błędy, które się tu pojawiły. Brzmią one: a co jeśli? To słowa pełne lęku, słowa bojaźni. Dotyczą czegoś, co się nie wydarzyło i jest gdzieś daleko, za linią horyzontu. Zapytam raz jeszcze: o kogo on się martwi? O siebie, o swój wizerunek. Boża odpowiedź jest prosta i brzmi: będziesz miał całą moją siłę. Po prostu wybierz się tam, weź laskę i ruszaj, by ujrzeć, jak działam. Co to znaczy? Zobacz, co dzieje się w drugim wersecie. Pan go zapytał: co trzymasz w dłoni? Odpowiedział: laskę. Polecił więc: rzuć ją na ziemię. Gdy tylko laska upadła na ziemię, zamieniła się w węża. Wtedy Mojżesz uciekł przerażony. Oczywiście, że uciekł, w końcu to był wąż. Werset 4. Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Gdy Mojżesz wyciągnął rękę i chwycił węża, ten w jego dłoni zamienił się w laskę. Wow, chwila, moment, co tu się dzieje? A chwilę później Pan powiedział: spójrz na swoją dłoń, a potem włóż ją za pazuchę. Mojżesz wykonuje polecenie. A teraz ją wyciągnij. Wyciąga ją spod ubrania, by zobaczyć, że cała pokryta jest trądem. Włóż ją z powrotem i wyciągnij. Mojżesz robi to, by po powtórnym wyciągnięciu zobaczyć zdrową dłoń, niczym nie różniącą się od reszty ciała. Mojżeszu, nic jeszcze nie widziałeś. Kiedy tam dotrę, czynił będę cuda, które utrą nosa Faraonowi. Wszystko jest w moich rękach. Potrzeba mi jedynie żywego ciała. Byle jaki stary krzew dałby radę tak długo, jak ja jestem w tym krzaku. W wersetach od 1 do 9 Bóg mówi: będziesz miał całą moją moc. Tak na marginesie, Kiedy przygotowywałem dzisiejszy wykład, dotarło do mnie, że Pan nigdy nie mówi nam dokładnie, jak w każdym detalu to wszystko będzie wyglądać w przyszłości. Nie daje Ci dziś wglądu w to, co będzie za tydzień. Dziś daje wgląd w to, jak wyglądać ma dzień dzisiejszy. Jutro wydarzy się przecież dopiero jutro. On zajmie się jutrem jutro. Mojżesz cały czas wybiega myślami w przyszłość, martwi się o to, co ma się wydarzyć w przyszłości. Bóg mówi mu: wszystkim się zajmę, nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się tym, Mojżeszu. Będziesz miał całą moją moc. Cóż, Panie, posłuchaj 10 wersetu. Myślisz, że Mojżesz przekonał się już do działania? Gdzieżby znowu, on ma 80 lat. Mojżesz rzekł do Pana: zważ, Panie, że nie jestem dobrym mówcą. Nie byłem nim zresztą nigdy, nawet od czasu, gdy Ty przemówiłeś do swojego sługi. Mam ociężałe wargi i niewprawny język.

do wszystkich tych, którzy na co dzień mierzą się z jakąś ułomnością. Wsłuchajcie się dokładnie w ten werset. Kto daje człowiekowi usta? Kto czyni go niemym, głuchym, widzącym lub niewidomym? Czyż nie ja, Pan? To zmieni całe twoje wyobrażenie istoty ułomności, więc nie potrafisz przemawiać. Spójrz, jak odpowiada na to Bóg. Mojżesz powiedział: nie posiadam tej umiejętności, brakuje mi talentu, nie mam czego potrzeba, brak mi odpowiednich umiejętności. Boże, zapominasz, że już nie myślę tak szybko, że potrafię robić teraz tylko B, B, B, bo też od 40 lat beczenie owiec to właściwie wszystko, co słyszę. Nie potrafię rozmawiać z ludźmi. Pan odparł mu na to: będziesz miał wszystko, czego będzie potrzeba, ponieważ to ja daję człowiekowi usta i to ja będę przemawiał za pomocą twoich. To wymówka, którą słyszę zdecydowanie najczęściej. Nie posiadam wszystkich koniecznych umiejętności, nie potrafię występować. Jestem pewien, że Amy Carmichael powtarzała to sobie setki razy, albo nawet więcej. Brakuje mi do tego odpowiednich kwalifikacji, nie potrafię tego zrobić. Aż pewnego dnia Bóg obdarzył ją swoją siłą. Dzięki temu udało jej się nawet opracować plan utworzenia, a potem powołać do życia wspólnotę Danhever, która działa do dziś. A od momentu jej powstania minęło przecież już kilkadziesiąt lat. Mamy przed sobą idealny przykład osoby niechętnej działaniu, która nigdy nie postrzegała siebie jako wystarczająco wykwalifikowanej i kompetentnej. Pan na sformułowanie „brakuje mi wszystkich potrzebnych umiejętności” odpowiedział w następujący sposób: będziesz mieć wszystko, czego potrzeba, wyposażę cię w każdą niezbędną umiejętność. W ten sposób Bóg okazuje swoją potęgę. Mogę odwołać się do swojego doświadczenia i powiedzieć ci, że doświadczyłem tego w swoim życiu wielokrotnie. Z moich ust padały rzeczy, o których nigdy się nie uczyłem, których nie przerabiałem w trakcie prowadzonych przeze mnie badań. Zdarzało mi się to wielokrotnie. Zastanawiam się, jak to powiedzieć, by nie zabrzmiało dziwnie, ale spoglądam wstecz i zastanawiam się, skąd wzięły się te rzeczy, które wypływały z moich ust. Skąd w ogóle mogłem o nich wiedzieć? Nie ma ich w moich notatkach, a mam je przed sobą jak zawsze. Po prostu zostały mi dane. Pamiętam, jak kiedyś Kent Hughes powiedział w trakcie wygłaszanego przez siebie kazania coś takiego: czasami się na tym przyłapywałem. Dobrze znam to uczucie. To jak być w innym świecie. Są takie chwile, że w trakcie głoszenia kazania nie byłbym ci w stanie podać mojego imienia. Wiem, to brzmi trochę dziwnie, ale nie jest tak, że cały czas się na tym opieram. Po prostu dzielę się teraz z tobą tym, co czasem mi się przytrafia. Mojżeszu, posłuchaj mnie. Mam wszystkie słowa, które będą potrzebne i nigdy się nie jąkam. Mam całą wiedzę, której będziesz potrzebował i nigdy o niczym nie zapominam. Potrzebny mi jedynie człowiek. Idź, a ja dokonam poprzez ciebie czegoś wielkiego. Mojżesz, mimo tego, że brakowało mu już wymówek, w taki sposób zwrócił się do Boga. Werset 13. Proszę cię, Panie, poślij kogoś bardziej odpowiedniego. Tłumaczenie warszawsko-praskie ujęło to w taki sposób: Panie mój, poślij może jednak kogoś innego. W jeszcze innym tłumaczeniu brzmi to tak: wybacz, Panie, ale poślij kogo innego. Mnie szczególnie podoba się ta wersja. Proszę cię, Panie, poślij raczej innego, którego posłać zechcesz. Wiesz, co następuje po tym? Złość. Wiesz dlaczego? Ponieważ doszło do tego, że Mojżesz mówi Bogu, co ten ma robić, a tego się po prostu nie robi. Nigdy, przenigdy. A teraz, Panie, powinieneś zrobić: nie, natychmiast przestań. On naprawdę niczego od nas nie potrzebuje, ani ode mnie, ani od ciebie, a już na pewno nie naszych rad. Powiedział: wyślij kogoś innego, a Bóg się na niego rozgniewał. Mojżesz odpowiedział: są ludzie, którzy nadają się do tego bardziej niż ja. Poślij ich. W efekcie Bóg zwrócił się do niego w ten sposób: wybrałem ciebie i to się nie zmieni, ale poślę z tobą Aarona.

0: Zatem Mojżeszowi towarzyszył jego starszy brat Aaron. Tak na marginesie, wiesz, kto pomógł stworzyć złotego cielca? Aaron. Starszy brat był dla Mojżesza prawdziwym brzemieniem i jestem ciekaw, czy bohater dzisiejszej historii w momentach zwątpienia nie myślał sobie czegoś w stylu: dlaczego tak się opierałem i doprowadziłem do sytuacji, w której to Aaron przemawia w imieniu Boga, słuchając wcześniej ode mnie, co ma powiedzieć? Objawił się tu rażący brak wiary. Mojżesz nie jest pokorny, a raczej nieposłuszny. Jest pewna granica, którą przekracza się w momencie, w którym wiesz na 100%, że mówi do ciebie Bóg, a mimo tego się opierasz. To nie jest pokora, a nieposłuszeństwo. Ja nie mam pojęcia, co Bóg mówi do ciebie. Gdybym jednak wiedział, możesz być pewny, że podszedłbym do ciebie po tym spotkaniu i powiedział: musimy pogadać, znam plan, który przygotował dla ciebie Pan. Ale go nie znam, musisz poznać go sam. A może już poznałeś? Prawdę mówiąc, są dwie zupełnie kluczowe prawdy, które chciałbym, byś zapamiętał. Obie wynikają z przytaczanej dzisiaj historii. Oto pierwsza z nich. Nigdy, przenigdy nie zakładaj, że Bóg skończył już dokonywać wielkich rzeczy. Nigdy, przenigdy nie wierz w to, że Bóg zaprzestał dokonywać wielkich rzeczy, o których zarówno ty, jak i ja nigdy byśmy nawet nie pomyśleli, aż do momentu, w którym staną się faktem. Nigdy, przenigdy nie wyobrażaj sobie, że Bóg skończył już dokonywać wielkich rzeczy. Ta prawda znajduje zastosowanie nawet kiedy masz 80 lat. Nawet w przypadku, w którym nigdy nie widziałeś lub nie wyobrażałeś sobie rzeczy, o które On cię poprosi. Bóg jeszcze nie skończył. Jeżeli działał w czasach biblijnych, to znaczy, że działa również dzisiaj. A oto druga z nich, która nierozerwalnie łączy się z pierwszą. Nigdy, przenigdy nie zakładaj, że skończył wykonywać tę pracę poprzez ciebie. A w trakcie tego procesu, używając słów Amy, Bóg da ci miłość, która prowadzi. Wiarę, dzięki której obcy będzie ci strach. Da ci pasję, która goreje żywym ogniem. Nie pozwól mi zatonąć jak kamień. I zrozumiesz, że nie jesteś jak ziarnko piasku, że ogień dał ci siłę, byś mógł dokonać tego, do czego powołał cię On. Gdybym tylko miał czas, opowiedziałbym ci moją historię. Jest ona niejako opakowana tymi wersetami z Pisma. Niektórzy z was już ją słyszeli. Byłem naprawdę ostatnim, nie tylko w mojej rodzinie w okresie dorastania, potem przez całe dorosłe życie byłem naprawdę ostatnim człowiekiem na świecie, który miałby nadawać się do robienia tego, co dziś robię. A spójrz na to dzisiaj. Spójrz na pracę, którą wykonuje Bóg. Zadziwia mnie to po dziś dzień. Czy mogę trochę przewinąć tę historię? O parę dni. Zamknę nasze dzisiejsze spotkanie tym fragmentem. Posłuchaj końcówki 4 rozdziału. Wspaniale będzie zakończyć właśnie nim. Werset 29. Następnie Mojżesz i Aaron zwołali całą starszyznę Izraela. Wówczas Aaron ogłosił to wszystko, co Pan powiedział do Mojżesza, a on przed ludem uczynił znaki. Lud, widząc je, uwierzył. I gdy Izraelici usłyszeli, że Pan przybywa im na pomoc i widzi ich niedolę, co zrobili? Nie kłócili się, nie zadawali pytań, ale padli na twarz w uwielbieniu, oddali Panu cześć. Wiesz, co sobie myślę? Otóż myślę sobie, że gdy głowa Mojżesza spoczęła tej nocy na poduszce, niezależnie od tego, w jakim namiocie spał, myślę, że nagle zdał sobie sprawę z tego, dlaczego ów krzew nigdy nie przestał płonąć. To był początek tego, co Bóg zrobił, jak wpłynął na całą historię narodu żydowskiego. Jak wdzięczny jestem ci, Panie, że przywiodłeś mnie tutaj, bym robił to, co robię. Dziękuję ci za obdarowanie mnie miłością, która prowadzi, i wiarą, dzięki której obcy jest strach, nadzieją, która przezwycięża rozczarowania, pasją, która goreje żywym ogniem. Dziękuję Ci, Boże, że nie dałeś mi zatonąć niczym ziarnku piasku, kiedy żyłem w dziczy na pustyni Madiam. Dziękuję Ci, Panie, że powołałeś mnie do wyprowadzenia moich pobratymców z Egiptu zgodnie z Twoim planem. Pochylmy głowy w skupieniu. Zamknij proszę oczy. Może do tej pory wybiegałeś przed szereg i parłeś naprzód przy pomocy swojej siły. Może uciekłeś pogrążony we wstydzie, topiąc się w poczuciu winy. Może ciągle się opierasz mimo tego, że Bóg może mieć wobec ciebie plany. Nie mogę powiedzieć ci nic więcej ponad to, co już dziś usłyszałeś. Przestań się opierać, przestań uciekać. Powiedz tak. Po prostu powiedz tak i patrz, jak Bóg przystępuje do działania. Nasz Ojcze, modlę się, abyś wyrył w naszej świadomości prawdę. Abyśmy zrozumieli i zapamiętali z tej historii to, co jest najważniejsze. Byśmy nie postrzegali historii o Mojżeszu jako opowieści o nim, ale o każdym z nas. Abyśmy dostrzegli, że to historia naszego życia. Ilu z nas, spoglądając wstecz, mogłoby powiedzieć: nigdy bym na to nie wpadł, nigdy bym sobie tego nie wyobraził, a jednak On w swej łasce dokonał dokładnie tego, o czym mówił. Dziękujemy Ci, Ojcze, że zwracasz się do nas w sposób, który jest dla nas, ludzi żyjących w czasach obfitujących w przeszkody i wyzwania, tak bardzo przystępny. Przypomnij nam, Panie, że możemy być następnymi, po których sięgniesz, by użyć nas do realizacji wielkiego celu. Wybaw nas, nasz Ojcze, od wiatru, od lęku tłamszącego aspiracje, od słabości, gdy powinniśmy piąć się wzwyż, od wydelikacenia siebie. Kapitanie, wyzwól nas, żołnierzy, którzy wiernie podążą za Twym rozkazem. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, naszego wspaniałego Pana i Zbawcy. Amen.
1: Wysłuchaliśmy trzeciej i ostatniej części wykładu zatytułowanego „Co jeśli Bóg wybrał Cię, byś dokonał czegoś wielkiego?”. Jeżeli zaintrygowało Cię dzisiejsze przesłanie, być może wzbudziło pytania dotyczące Twojej duchowej wędrówki, a nie masz nikogo, z kim mógłbyś o tym porozmawiać, wiedz proszę, że chętnie Cię wysłuchamy. Możesz skontaktować się z nami, dzwoniąc na bezpłatny numer 800-444-101. Być może rozważania te zachęciły Cię do samodzielnej lektury Pisma Świętego. Na stronie internetowej www.iflpolska.pl znajdziesz pomocne w tym materiały, m.in. konspekty, czyli studium biblijne. Pragniemy serdecznie podziękować naszym przyjaciołom. Nasze audycje powstają dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do setek polskich domów? Zachęcamy do kontaktu 800-444-101. Kolejny wykład Chucka Swindola z nowego cyklu zatytułowanego „Co jeśli?” już w najbliższej audycji Pełnia Życia. Serdecznie zapraszamy.